0: prawda, prawda.
1: To prawda. Dlatego za chwilę zagramy raz jeszcze Sylwię Grzeszczak, później kolejny i tak do siódmej. Nie, to co trzy minuty.
0: Coś innego, ale też po polsku ci puszczę. Będzie Doda, wiesz? Spokojnie, ze Smolastym. Także sobie też pośpiewamy.
1: No dobrze, Sylwia Grzeszczak dopiero po siódmej.

0: to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
15: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na tę środę, 9 dzień września. Wszystko wskazuje na to, że dziś również dość ciepło, bo maksymalnie w Toruniu do 25-26 stopni pokażą termometry. Po południu nieco większe zachmurzenie i wtedy też niewykluczone przelotne opady deszczu, ale wszystko wskazuje na to, że również wtedy te wysokie wskazania na termometrach będą się w naszym regionie utrzymywały.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra i zachęcamy do tego, żeby zostać z nami, bo o 7:00 kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też na dziś.
1: Zapraszamy też do napełnienia swoich kubeczków. Zgadywaliście wczoraj, także co jest w naszych. Połowicznie mieliście rację.
2: Trochę się udawało, trochę się nie udawało.
1: Mówiliście o wodzie, tu się zgadza. Akurat no bo jeden kubeczek jest pełen wody. No, drugi
0: a w zasadzie
1: też.
0: Woda jest składnikiem niemal chyba każdego płynu nawet, nie?
1: Ani niemalże, no. Ale bardzo wielu z was myślało, że Olo w tym swoim ciemnym kubeczku pije kawę.
0: I to taką ciemną, wiecie,
1: najciemniejsza.
0: Mocna, czarna kawa.
2: Herbatka
0: z miodkiem, z cytrynką, bez cukru.
1: Na słodko.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, to oznacza, że za chwilę raport, ale nie tylko. Proszę bardzo, Oliwia wam powie, co to jeszcze oznacza. No powiedz.
1: Zbliża się 7, także będzie już za chwilę horoskop.
0: A oprócz tego, no powiedz.
1: Oprócz tego prognoza pogody.
0: I oprócz prognozy pogody, co jeszcze?
1: I my będziemy, wracamy do was już
0: za chwilę. A oprócz nas, co jeszcze?
1: I muzyka, hity pełne energii.
0: A jak już muzyka poleci, to co wtedy? No właśnie, i niech to będzie mała niespodzianka.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
13: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
16: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.
5: Mamy środę, 9 dzień września w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na kolejną dawkę najświeższych informacji o poranku.
6: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Nowy dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu, Daniel Arbaczewski, przedstawił swoją wizję działania teatru na najbliższe lata. Na tym stanowisku zastąpił Zbigniewa Lisowskiego, który kierował tą instytucją przez 23 lata.
7: Na pewno ten okres tygodni, myślę, że miesięcy, to będzie dla mnie taki okres rozpoznawania i zespołu, różnych zakamarków tego miejsca, ale również relacji, jakie mamy z organizatorem, z partnerami, z widzami, ze środowiskiem. Bardzo liczę na to, że będziemy się mocno sieciować i nie będziemy w tym sami, jak ten teatr wygląda. Przede mną dużo wyzwań i technicznych, i finansowych. Nie będę tego ukrywał, że przejmuję teatr na minusie i przed nami też plan, szukanie planu wdrożeniowego czy planu naprawczego, jak z tą dziurą na start pracować i co z tym zrobić.
6: Mówił Daniel Arbaczewski, nowy dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zmieniamy temat. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Toruń Camera Image. To święto kina wystartuje 7 listopada, ale ruszył już nabór wolontariuszy. Organizatorzy wydarzenia szukają osób, dla których kino jest po prostu pasją. Trzeba także znać język obcy, być zaangażowanym i mieć trochę wolnego czasu. Kandydaci, którzy mają powyżej 16 lat, mogą zgłaszać się do 4 października. Teraz czas na zapowiedź, bo już w najbliższą niedzielę odbędzie się święto chełmińskiego przedmieścia. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
8: Organizatorzy przygotowali aż 5 stref tematycznych. Znajdziecie tam warsztaty, animacje, dmuchańce, symulator dachowania, bezpłatne badania dla mieszkańców czy kącik plastyczny. Nie zabraknie archiwalnych opowieści mieszkańców chełmińskiego przedmieścia, czy też zwiedzania wieży ciśnień. Zaplanowano quizy i stoiska z ofertą dla seniorów. Będzie można także wspólnie ze społecznikami zagłosować na wybrane projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok.
6: Dziewiąte święto chełmińskiego przedmieścia to wydarzenie dla całych rodzin, które odbędzie się, przypominamy, w niedzielę o 12 w parku przy toruńskich wodociągach.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Ceny paliw biją rekordy. Już wkrótce odczujemy to w sklepach. Producenci żywności zapowiadają wzrost cen produktów spożywczych. Podkreślają, że uwzględniają już droższe paliwo w swoich planach.
10: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
11: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, no mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
6: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
6: To jest raport sportowy. Zapraszam. Na początek piłkarska Liga Mistrzów. Manchester City pewnie 2-0 po 2 golach Haalanda pokonał FC Porto, w którego składzie tym razem był tylko jeden Polak, Jakub Kiwior. Real w pierwszym meczu fazy ligowej pokonał u siebie 2-1 Intermediolan. W drugiej części pojedynku na boisku pojawił się Piotr Zieliński. W pozostałych spotkaniach m.in. Borussia Dortmund 3-2 pokonała Villarreal, a Aston Villa Matiego Kesza wygrała także 3-2 na wyjeździe z Club Brugge. W Warszawie spotkało się wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które ustaliło, że 14 września o 13 odbędzie się spotkanie zarządu. Wtedy ma też zapaść decyzja, który spośród wiceprezesów dokończy kadencję za Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Dziś w najcieplejszym momencie dnia w Toruniu możemy spodziewać się 25 stopni, na niebie sporo słońca, niewiele chmur, ale niewykluczone, że w ciągu dnia popada deszcz. Parasole więc warto mieć pod ręką w naszym mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Dzień dobry, już po siódmej z nową dawką energii wchodzimy, także
4: w naszych kubeczkach zwłaszcza.
5: Tak, tak, no i oczywiście z najlepszymi słuchaczami, bo o tym także pisaliście w naszych komentarzach.
4: Wszystko się zgadza, wszystko prawda. Piotr Kolszowski.
5: Chociaż nie wiem, czy tam się zmieścicie do tych naszych kubeczków. Musimy pomyśleć. Oliwia Ciszewska, gramy.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I dobrze, dobra, środowa pobudka. Się zawiesiłem trochę na tej środzie, cały czas
1: środa, nie dowierzam, środa,
0: że to tak blisko weekendu już. I tak blisko gwiazd, jak zwykle w naszym programie, dlatego prosto z gwiazd wieści do dzisiejszym horoskopie, proszę bardzo.
1: A ja lecę od razu z ostrzeżeniem dla zodiakalnych bliźniąt, bo uwaga, horoskop mówi o możliwych nieporozumieniach przy śniadaniu. Nie wiem, z kim się tam pokłócicie, czy z płatkami, czy może z jajecznicą na talerzu. Warto zjeść w pojedynkę, no chyba, że lubicie kłócić się sami ze sobą, no to też może być ciekawie. Dobre wieści mam za to dla zodiakalnego raka, ponieważ dziś spełni się jakieś wasze małe marzenie. A że często jest to po prostu dobra kawa wypita w spokoju o poranku, no to wiecie co robić.

0: Dobre poranne granie, a skoro jesteśmy jeszcze przed śniadaniem, może wy również, to porozmawiamy sobie trochę o diecie, ponieważ trwa dyskusja na temat nowej zrównoważonej diety w szkolnych stołówkach. Od 1 września się to zmieniło. Chodzi o tak zwaną dietę planetarną, która zwiększa nacisk na warzywa, na przykład jeszcze rybę, nasiona roślin strączkowych, no i świeże mięso, ale nie codziennie. Przy czym oczywiście podanie parówki nie kwalifikuje się tutaj jako danie mięsne.
1: Nie, nie. Jak zwykle w przypadku jakichkolwiek zmian pojawia się małe polityczne również zamieszanie. Dieta nie podoba się na przykład byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
0: No to panie premierze, nikt przecież nie każe jeść panu szkolnych obiadków. O ile nam wiadomo, w sejmowej stołówce takich ograniczeń nikt jeszcze nie wprowadza.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec 1, Polna 4.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: Rano i dobrze, tak właśnie gramy na tej fali na 88,8 FM, a teraz będzie ostrzeżenie i dobra informacja, chyba przydatna dla wszystkich kierowców, bo w najbliższą sobotę, chociaż nie tylko kierowców, pieszych również, w sobotę 12 września w godzinach od 15 do 19 bulwar filadelfijski w Toruniu na odcinku od Ślimaka Gatyńskiego do Łaziennej zostanie zamknięty dla ruchu. Ale spokojnie, to nie będzie kolejne air show, nie będzie petard, fajerwerków, zamiast tego będziemy mogli poczuć się, choć przez chwilę, jak w ciasnych uliczkach gorącej Italii.
1: A to wszystko w związku ze zlotem Wesp, a tych słynnych włoskich skuterów najwięcej jest, rzecz jasna, we Włoszech.
0: Ja jestem tylko ciekaw, czy w związku z tym na toruńskich drogach w weekend można spodziewać się tylko włoskiej motoryzacji, czy również włoskiego temperamentu wśród kierowców.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Tak wesoło powiedziane przeze mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało.
1: Ty to masz talent do takich wesołych przekazów z rana. Mam talent, Kacperczyk, Vito Bambino. To też taki numer, który pojawi się u nas jeszcze przed 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.

0: MediaMarkt.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
16: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
17: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski w salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
21: Dziś w najcieplejszym momencie dnia w Toruniu możemy spodziewać się 25 stopni, na niebie sporo słońca, niewiele chmur, ale niewykluczone, że w ciągu dnia popada deszcz. Parasole więc warto mieć pod ręką w naszym mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski w salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
22: Radio gra. Hity pełne energii.

0: dobrych tematach teraz, także jeszcze przed godziną ósmą, ponieważ przypominamy wszystkim szkołom, że można jeszcze zapisywać się do akcji Sprzątanie Świata z MPO. Jeszcze do jutra, także macie mało czasu. Może i całego świata nie uda się posprzątać, ale chociaż taki kawałek, kawalątek Torunia. A tradycyjnie działania w całej Polsce organizowane są w trzeci weekend września.
1: Akcja bardzo ważna, bardzo nam się podoba. Przy okazji można sobie wyrobić zdrowe nawyki. Tylko od razu uczulamy tych nieco młodszych. Sprzątać w swoim pokoju trzeba jednak nieco częściej niż tylko jeden weekend w roku.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas wiadomości w raporcie i trochę o pogodzie na dziś, ale jeszcze jedna taka ciekawostka, w zasadzie to podsumowanie minionej nocy. Uwaga, Biały Dom podobno polecił wznowić wydawanie wiz w placówkach w Polsce i na Węgrzech. Nawet agencja Reutera nie wie, skąd ten wyjątek dla nas. No bo przypomnijmy, po ostatnim wstrzymaniu nikt na świecie nie może na amerykańskie wizy liczyć.
1: No ja na wszelki wypadek upewniłabym się, czy razem z Węgrami nie zostaliśmy w nocy włączeni do USA.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
6: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie. Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. festynu archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
7: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
10: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
9: Niemożliwe.
10: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
9: Pierwsza klasa.
10: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
11: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: Po reklamie.
0: Środa, 9 dzień września w kalendarzu. Na zegarach jest już 8 w Radiu Gra. Czas na raport.
15: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Dziś drugi dzień toruńskiego kongresu dialogu. Wszystko odbywa się na Jordankach pod hasłem Miasto dla Młodych. Wczoraj zainaugurowano program Wybieram Toruń, który ma wspierać młodych w zakładaniu własnych firm.
16: Program rynkowo dla jednej osoby to jest blisko 70 tysięcy złotych wsparcia, więc jakby w skali 100 osób, które dzisiaj jesteśmy umówieni z panem prezydentem jakby na stworzenie takiego programu, to jest inwestycja blisko 7 milionów złotych w młode talenty Torunia. To jest program, który jest dzisiaj czymś wyjątkowym w naszym mieście, ale myślę, że pozwolę sobie też użyć takiego sformułowania w tej części Polski, ponieważ takiego programu w naszym regionie nie ma. Toruń jest jakby takim liderem w tym zakresie i to, żeby coś z tym zrobić, bo trzeba zareagować, stymulować, żeby ci młode talenty zostawały w naszym mieście, budowały tutaj potencjał gospodarczy, a nie uciekały do innych ośrodków.
15: Mówił Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. A teraz zmieniamy temat. Torunianie, możecie już głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Do wyboru macie 130 pomysłów, a czas na głosowanie jest do 20 września.
3: Głosujemy w dwóch pulach, wybieramy sobie jedną pulę lokalną i tam możemy zagłosować na maksymalnie 3 projekty i każdy z nas może zagłosować również w puli ogólnomiejskiej i tam podobnie wybieramy do 3 projektów. Oczywiście dla tych osób, które z różnych względów nie chcą głosować elektronicznie, będzie możliwość głosowania papierowego. Myślę, że pod koniec września, najpóźniej na początku października, poznamy, ile z tych 130 projektów trafi do realizacji. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 60 projektów wybranych przez mieszkańców.
15: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Magistratu. A teraz zmieniamy temat. Rozpoczęła się druga tura funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To możliwość łatwego i bezpłatnego pozbycia się odpadów problemowych, bez zbędnych formalności i możliwie blisko miejsca zamieszkania. Kolejny weekend to M-Shock, który zaparkuje w Grębocinie nad Strugą, na pętli autobusowej przy ulicy nad Strugą. To w godzinach od 9 do 12. Później samochód przyjedzie na Bielawy, na parking obok kościoła. To w godzinach od 12.30 do 15.30. Słuchacie raportu? Polska jest świetnie przygotowana do zimy. Dostaliśmy pochwałę od Komisji Europejskiej. Chodzi o poziom napełnienia magazynów gazu, bo pod tym względem wyprzedziliśmy konkurencję. Polskie magazyny są wypełnione w 96%, a to najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Dla porównania w Niemczech wynosi on obecnie 55%. W razie problemów tymi zapasami będziemy musieli się podzielić.
14: Rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom.
15: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: To jest raport sportowy, zapraszam. Polscy siatkarze już jutro rozpoczną Mistrzostwa Europy jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznej Ligi Narodów. Najważniejszy turniej Starego Kontynentu to także walka o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Miejsce w turnieju zapewni sobie tylko złoty medalista. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów rozegrają w Sofii.
18: Adoptujemy się tutaj do warunków panujących w Bułgarii. Myślę, że nam to idzie dobrze. Nie możemy doczekać pierwszego meczu, bo wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
15: Mówił rozgrywający kadry Marcin Komenda. Polacy rozpoczną fazę grupową od spotkań z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną, a najtrudniejsze mecze czekają ich z Ukrainą i Bułgarią.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
15: 25 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie ma być przeważnie słonecznie, niewielka ilość chmur, ale w drugiej części dnia może pojawić się deszcz i dość silny wiatr.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: Całkiem nam się ta środa podoba. Teraz Oliwia tak zerknęła w stronę okna, uśmiechnęła się. Tak,
1: no
0: to działa.
1: Słoneczka, oczywiście, uśmiechamy się dzisiaj. Oby od nas nie uciekało. Ten tydzień ma być podobno jeszcze trochę letni.
0: Patrzcie w stronę okien, bo generalnie wywołuje to uśmiech, jeśli działa to tak jak u mojej koleżanki. To chyba, że będzie inaczej. Ktoś spojrzy w okno i powie, o nie, okna jeszcze muszę umyć.
1: Albo zobaczy tam mnie.
0: O, Piotr Kolszowski.
1: Oliwia Ciszewska, gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej środowej playlisty, ale najpierw jeszcze taka ciekawostka, breaking news prosto z jednego z brytyjskich lotnisk, gdzie w ostatni piątek Dreamliner miał już startować, wieść swoich pasażerów, Brytyjczyków podejrzewam w większości, na wakacje. Start jednak przerwano, ponieważ podczas wchodzenia na pokład przez przypadek rozwinęła się i nadmuchała zjeżdżalnia przy tylnych lewych drzwiach.
1: Proszę, wakacje rozpoczęły się nieco szybciej.
0: Podejrzewam, że niektórzy tak pomyśleli i nawet zaczęli dmuchać już te, wiesz, takie rękawki na ramiona dmuchane, nie?
1: Te kółeczka do pływania.
0: Różowe
1: no tak.
0: Flamingi.
1: No oczywiście, kąpielówki już były.
0: I spanikowani byli tylko ci, którzy zorientowali się, że nie zarezerwowali leżaka.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Avicii, takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra. A teraz mamy dla was powód do dumy, ponieważ Polacy będą w Pakistanie na wielkich szczytach. Polski youtuber Patec i Pawbic, muzyk z Bydgoszczy, czyli taki prawie nasz chłopak.
1: Nasz chłopak, no,
0: prawie z Torunia. Wyruszyli do Pakistanu zdobyć dotąd niezdobyty przez człowieka szczyt. Bezimienny sześciotysięcznik w paśmie Karakorum.
1: Trzymamy kciuki, ale tak sobie myślę, kurczę, to już kolejny muzyk w ekstremalnych warunkach z naszego regionu.
0: A, no to prawda.
1: Dopiero co Organek był na Spitsbergenie. Teraz Pawbic będzie zdobywał pakistańskie szczyty. Pytanie, kto następny? Nie wiem, może Sławek Uniatowski, zdolny, wysportowany, wszędzie da sobie radę, nie?
0: To Sławku, szykuj się zatem. Ciebie wyślemy na Księżyc.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
16: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
15: Niemożliwe.
16: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
15: Pierwsza klasa.
16: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
17: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
18: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne energii, a dopiero co jeszcze mówiliśmy, że pełne słońca i pełno tego słońca było wokół nas. Spędzaliśmy wakacje pięknie także w Polsce. Wiemy także, gdzie na mapie Polski turyści spędzali czas najchętniej i najliczniej podczas ostatnich wakacji. Wiemy, że doszło do takiej pewnej zmiany na fotelu lidera.
1: No i to jakiej? I brawo, i pięknie, brawo my, nam się to po prostu należało. Brawo Toruń!
0: A gdzie tam Toruń? Najpopularniejszym turystycznie miastem w czasie wakacji był Kołobrzeg, który to zaliczył awans aż z piątej pozycji, zrzucając z fotela lidera Międzyzdroje.
1: Nie no serio, przepraszam, co takiego ma Kołobrzeg, czego nie ma Toruń? Albo dobra, może to nie jest najlepszy kierunek i trop. Trzeba się szybko zastanowić, co zrobić, żeby zrzucić w przyszłym roku Kołobrzeg z pierwszego miejsca i żeby to Toruń był liderem.
0: I jak już dobudujemy te 80, no 90 hoteli, to pozostanie tylko przekop i dostęp do morza. Damy radę.

0: Ostatni dzień lata, na szczęście tylko muzycznie na naszej playliście, ale jeszcze do 9 trochę pogramy.
1: My lata nie kończymy, nie. Będziemy razem tańczyć już za chwilę do Velvet i Chemistry. To jeszcze przed 9 w Radiu Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: czyli 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: 25 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie ma być przeważnie słonecznie, niewielka ilość chmur, ale w drugiej części dnia może pojawić się deszcz i dość silny wiatr.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, zbliżamy się już powoli do 9:00 kolejnego raportu na naszej antenie, ale zanim o tych sprawach ważnych, to jeszcze o tym, jak będziemy mogli się bawić w ten podobno zamykający już oficjalnie lato weekend w Toruniu. Night Skating Toruń 2026, finałowy. Organizatorzy zapraszają już w sobotę od godziny 19:30 spod Centrum Handlowego Plaza.
1: No i tu organizatorzy właśnie, po pierwsze, liczą na rekordową frekwencję, ale też zachęcają do zabrania ze sobą wszelkiego rodzaju światełek, LEDów, neonów, świecących gadżetów.
0: O matka.
1: Wszystko by razem rozświetlić toruńskie ulice.
0: No to tak, to aż nas oślepią. Tylko wielkiej lampy nie bierzcie, no bo będzie wam po prostu niewygodnie w trakcie jazdy.
1: Lepiej, żeby były na baterie. Na przedłużaczu daleko nie zajdziecie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze, zbliżamy się do raportu. Będzie też trochę o pogodzie na dziś.
1: Będzie też Mariuszek, który kręci się po redakcji. My czekamy jeszcze na niego. On chyba robi sobie kawę w tym momencie. Tak, jest to kawa.
0: Gasi także pragnienie kawą.
1: Będzie dobrze. Już za chwilę kolejny raport i prognoza pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
10: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
11: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Po reklamie.
15: 9 na zegarach, czas na kolejny raport. Radia Gra.
16: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców. Już w najbliższy weekend na bulwarze filadelfijskim w Toruniu odbędzie się pierwszy w mieście zlot kultowych włoskich skuterów, a to ograniczy poruszanie się po tej części Torunia. Z tymi informacjami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
17: W ten weekend do Torunia przyjedzie około 80 uczestników z całej Polski. W sobotę bulwar będzie nieprzejezdny od 15 do 19 na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Kulminacją imprezy będzie parada Wesp, która wystartuje o 16 i przejedzie przez Rudak, Rubinkowo, Kaszczorek, Mokre, Starówkę i Bydgoskie Przedmieście, docierając na bulwar około 17. Na miejscu prezentacja skuterów, rozmowy z właścicielami i poczęstunek z okazji 80-lecia Wespy.
16: Ulica będzie nieprzejezdna tylko w sobotę. Po 19 ruch od ulicy Łaziennej do Ślimaka Getyńskiego ma wrócić do normy. A teraz czas na zapowiedź wydarzenia, które już 17 września, czyli za nieco ponad tydzień, rozpocznie się w Centrum Kultury Dwór Artusa i potrwa do 4 października. A chodzi o Festiwal Młodej Muzyki.
18: Zaprosiliśmy do współpracy wielu kompozytorów i zabrzmi podczas festiwalu 14 prawykonań. Zabrzmią też kompozycje znalezione i zrekonstruowane Jana Michała Wieczorka, znalezione w zbiorach muzycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ale oprócz tej muzyki współczesnej zabrzmi również muzyka klasyczna, muzyka organowa, karilonowa, churalna, solowa, elektroakustyczna, tradycyjnie jazzowa, oczywiście symfoniczna, filmowa, taneczna, no i piosenki z lat 20. i 30.
16: Mówiła Magdalena Cęk-Mikołajewska, dyrektor tego festiwalu. A teraz zmieniamy temat. To dobre informacje dla cyklistów, bo pod Toruniem dobiega końca budowa drogi dla rowerów na odcinku Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny. Inwestycja obejmuje ponad 9 km i ma być gotowa do końca września. Łączna wartość prac to ponad 10 800 000 zł. Słuchacie raportu? Niemal co czwarty 15-latek w Polsce nie rozumie, co czyta. W dodatku polskie dzieci spędzają przed ekranami smartfonów znacznie więcej czasu niż ich rówieśnicy z Unii Europejskiej. Tak wynika z międzynarodowego badania umiejętności uczniów PISA 2025.
1: W zdecydowanej większości krajów Europy i świata rozwinięte gospodarki wykazują obniżenie jakości edukacji. 15-latkowie są o rok czy dwa lata słabsi poznawczo od 15-latków jeszcze 4 czy 8 lat temu. Czują niepokój, kiedy nie są online, którzy mają potrzebę odpisywania na wiadomości, zdecydowanie gorzej się koncentrują i mają o wiele, wiele gorsze wyniki.
16: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Ale żeby nie było tak do końca negatywnie, to polscy uczniowie świetnie wypadają w naukach przyrodniczych i w matematyce. Jesteśmy tam w czołówce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Dziś na toruńskim niebie sporo słońca, niewiele chmur, ale w drugiej części dnia mogą pojawić się opady deszczu. Do tego dojdzie dość silny wiatr. Przewidywana maksymalna temperatura na dziś to 24, może nawet 25 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: To już wszystko od nas na dziś. Pięknie dziękujemy za tę środę. Razem nie zapomnimy jej nigdy, a przynajmniej do następnej środy.
15: No tak, myślę, że to była najlepsza środa w tym tygodniu.
14: Lepszej się nie spodziewamy.
15: Także jutro już najlepszy czwartek, a najbardziej to czwartkowy poranek. Także do usłyszenia od 6:00. Oliwia Ciszewska.
14: Piotr Kolszowski. Do jutra, pa, pa. Radio

0: Jest kawka, można zaczynać, jak zauważyła już przed dziewiątą Oliwia. Tak, zaczynam od zrobienia kawy. Każdy widzi, jestem przy ekspresie, przynoszę kubek z kawą, każdy może zobaczyć, a oni rano, Oliwia i Piotr, to piją z takich bidoników, takich termosików. I co tam jest w środku? I z czym to jest w środku? Tego nie wie nikt. Ale jak słychać, na nich działa. Mariusz Pucyło, zapraszam na przedpołudniówkę aż do 13. Za chwilę Michael Jackson.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Tędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: okien Altom proponuje od 6 do 6,5 tysiąca złotych brutto. Firma od montażu karetek w Ostaszewie do 6200 zł brutto, ale są też premie i dodatki. A propos dodatków, to popularne płatki oprócz pensji proponują także dostęp do płatków i batoników w czasie pracy. W Nevo Systems płacą od 6 do 7 tysięcy brutto dla kontrolera jakości, a firma od produkcji metalowych elementów na Rubinkowie daje do 6400 zł brutto i 10% premie. No i jak to wszystko wychodzi w porównaniu z waszą aktualną płacą?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
9: Po reklamie. Temperatura w Toruniu idzie w górę, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia może być nawet do 26 stopni Celsjusza. Jednak później pojawi się nieco silniejszy wiatr, który obniży nam odczuwalną temperaturę. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur, wieczorem możliwe są opady.

Damiano Dawid chyba nie jest dobrym przykładem dla uczniów, szczególnie dla tegorocznych maturzystów, bo on szkołę porzucił. No ale z drugiej strony mimo tego zrobił karierę, także trzeba wszystko wyważyć. Zombie Lady, Damiano Dawid w radiu gra. Hity pełne energii, teraz klasycznie, Toto Cotugno, chwilę później Igo i Bruce.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów?
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Po reklamie.
14: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy środę, 9 dzień września. Mamy 11 i mamy raport. Słuchamy.
15: Dzień dobry ponownie. Marta Manerowska, zapraszam. Dziś drugi dzień Toruńskiego Kongresu Dialogu, który odbywa się na Jordankach pod hasłem Miasto dla Młodych. Podczas kongresu zainaugurowano program Wybieram Toruń, który jest skierowany do młodych. Ma on ich wspierać w zakładaniu własnych firm.
16: My nie zamykamy się na żaden pomysł. Jakby z założenia są otwarte drzwi, dlatego projekt nie tylko mówi, jak masz gotowy pomysł, przyjdź do nas i my ci pomożemy. My chcemy tych ludzi też również w jakiś sposób edukować, więc projekt zakłada od tej fazy kreowania pomysłu na biznes, więc nawet jeśli ktoś dzisiaj przychodzi z wspomnianym warzywniakiem, równie dobrze może wyjść na rynek zupełnie z czymś innym po przejściu tego całego programu, bo chciałem tu podkreślić, że ktoś wchodzi na 6 miesięcy do tego programu. I dzisiaj, tak jak mówię, możemy zacząć od czegoś niewinnego, ale poszukać w takiej osobie pewnego talentu, może kompetencji, może jakiejś pasji, którą możemy przekuć jakby w zupełnie inny pomysł. I myślę, że to jest właśnie duża wartość tego projektu, że ktoś już jak ma gotowy biznes, okej, to też jest jakby projekt dla niego, natomiast my się bardziej skupiamy jeszcze na tej fazie trochę wcześniejszej.
15: Mówił Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. A teraz mamy informacje dla kierowców, bo jutro po południu planowana jest zmiana organizacji ruchu na rondzie Strzałowa-Okólna na Lewobrzeżu. Od tego momentu udostępniona do ruchu zostanie zachodnia część ronda, natomiast już w piątek, a także w poniedziałek szykują się kolejne utrudnienia związane z wykonywaniem nowej warstwy asfaltu na Okólnej na odcinku od ronda do Łódzkiej. O tym wszystkim będziemy Wam jeszcze przypominać. Jednocześnie apelujemy o szczególną ostrożność. A teraz zmieniamy temat i mamy dla Was zapowiedź dotyczącą wydarzenia Festiwal Młodej Muzyki. Wydarzenia rozpoczną się 17 września, potrwają do 4 października w różnych lokalizacjach miasta, między innymi w Centrum Kultury Dwór Artusa.
17: Weekend zatytułowany Helena Grosówna w roli głównej, tak jak już wspomniałam, na inauguracji będą rozbrzmiewać przeboje muzyki filmowej, ale przede wszystkim będzie to też spotkanie dwóch wielkich osobowości, bo podczas tego koncertu w roli głównej wystąpi wybitna toruńska, pochodząca z Torunia aktorka Magdalena Czerwińska oraz Rafał Kłoczko. Będzie muzyka Karilanowa. To, co jest też ważne, odbędzie się również wykład Marka Tellera w Teatrze Muzycznym, bo też niektóre koncerty są wzbogacone właśnie takimi prelekcjami.
15: Mówiła Magdalena Cynk-Mikołajewska, dyrektor festiwalu. Słuchacie raportu? Upalnie, ale też burzowo zapowiada się środa w całym kraju. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców. Województw dolnośląskiego i opolskiego mają obowiązywać od 17 do 5 jutro rano. Opadom mogą towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru. Ale zmiany w pogodzie szykują się także w naszym województwie, o czym więcej powiemy już za moment. Dzisiaj na termometrach ma być maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. W drugiej części dnia sporo zmian w pogodzie. Na niebie pojawi się więcej chmur, do tego mogą dojść opady deszczu i dość silny wiatr.
14: Wasi znajomi też ostatnio mówią przede wszystkim o grzybach, o tym, ile udało się znaleźć i gdzie mają swoje miejsca, i też chwalą się tym wszystkim w mediach społecznościowych. No to i my wybierzemy się na grzyby. O tym, gdzie szukać grzybów w okolicach Torunia, o tym za kilka chwil. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie już po 11.
0: Radio Gra, hity pełne energii.
14: Teraz potupiemy i poklaszczemy.

0: Oskar Cyms w Radiu Gra. Idziemy na grzyby. Co prawda grzybiarze niechętnie dzielą się informacjami, gdzie są dobre miejsca, ale można to znaleźć w internecie. Wszyscy wiedzą, że Barbarka to jest bardzo popularne miejsce, chociaż jak są grzyby, to momentami grzybiarzy jest chyba od grzybów jeszcze więcej. Okolice toruńskiego lotniska, tam też można zbierać. Cierpice, kolejne popularne miejsce. Tam przede wszystkim podgrzybki i maślaki rosną stadami. Niektórzy grzybiarze podsuwają także Osiek nad Wisłą oraz okolice Łysomic. A gdzie lepiej nie próbować zbierać grzybów? W okolicach toruńskiego poligonu wojskowego. Co prawda chodzą legendy, że tam grzybów jest zwykle zatrzęsienie, ale są to tereny objęte zakazem wstępu, grożą ostre konsekwencje, także po grzyba tam chodzić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
8: Toruń, Lelewela 33.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.
8: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

wczoraj, dzisiaj, tak jakby troszkę przedłużenie wakacji. Także my jeszcze sięgamy do wakacyjnych hitów ostatniego lata, hitów wakacji 2026. Teraz Topic i Becky G, Sorry Papi.

0: Nas doda dla prokuratury Dorota R. Melodia ta w radiu gra. A właśnie, a propos kar, systemu kar, kodeksu kar, jeszcze wróćmy do zbierania grzybów, bo są takie sytuacje, że można dostać mandat podczas zbierania grzybów. Mandat do 500 zł grozi za zbieranie w miejscach z zakazem wstępu, ignorowanie zakazów okresowych, niszczenie ściółki i grzybni oraz inne wykroczenia jak śmiecenie w lesie, płoszenie zwierząt czy niszczenie ptasich gniazd. Są też wyższe mandaty, do 5 tysiaków, tyle można dostać za zrywanie grzybów chronionych, a także nielegalny handel, sprzedawanie grzybów ze zbiórki bez wymaganych atestów lub w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Mandat powinni wlepiać także wtedy, jak się oddzieli muchomorka od żwirka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.

0: obrotu. Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
0: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po reklamie.
10: Dzisiaj na termometrach ma być maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. W drugiej części dnia sporo zmian w pogodzie. Na niebie pojawi się więcej chmur, do tego mogą dojść opady deszczu i dość silny wiatr.
11: To jest Radio Gra.

0: TikTok i Kesha w Radiu Gra. Piosenka z czasów, kiedy TikTok oznaczało po prostu tykanie zegara, a nie cokolwiek innego. 12:00, już za chwilę będzie raport, będzie pogoda, a potem Dub Dogs i How Does It Feel.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
5: Po reklamie.
8: I już południe, w środę 9 dnia września. Posłuchajmy, co przygotowali nasi dziennikarze. Czas na raport i prognozę pogody.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Na początku informacje dla kierowców. Utrudnienie na drodze krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem. Jak poinformowała GDDKiA, w Cierpicach zderzyło się 5 samochodów osobowych. Drogowcy tłumaczą, że doszło do 2 zdarzeń w bliskiej odległości, kiedy to auta najechały na siebie. Na dziesiątce wprowadzono ruch wahadłowy.
10: Kultura w Radiu Gra.
9: Zmiana na stanowisku dyrektora Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Po 23 latach kierowania instytucją przez Zbigniewa Lisowskiego, od 1 września nowym dyrektorem został Daniel Arbaczewski, aktor, reżyser, menedżer kultury. Przed nim wiele wyzwań, między innymi próba wyjścia z deficytu budżetowego.
11: Jest szansa, że to wypracujemy, ale może się pojawić dużo, dużo jakichś przeszkód, tak jak w zeszłym roku, jak Państwo pamiętają, kiedy nauczyciele mieli zakaz wychodzenia z grupami ze szkół, więc we wszystkich teatrach w Polsce repertuar się, że tak powiem, brzydko wykrzaczył. Te plany, które ten grudzień, który miał być mocny, wcale taki mocny nie był, więc na to sobie nie możemy pozwolić.
9: Mówił Daniel Arbaczewski.
10: Wiadomości z regionu.
9: Nowe BMW M340 i X-Drive trafiły do policjantów z naszego regionu. 5 nowoczesnych radiowozów pojechało do komend w Bydgoszczy, Włocławku, Nakle nad Notecią, Świeciu i Żninie. Nowe pojazdy z laserowymi miernikami prędkości mają zwiększyć skuteczność działań funkcjonariuszy oraz poprawić bezpieczeństwo na drogach w naszym województwie. Jak prezentują się nowoczesne wozy? Sprawdźcie na Gra FM.
10: To są wiadomości Radia Gra.
9: W najbliższą niedzielę odbędzie się Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Na mieszkańców Chełmionki czeka szereg atrakcji, a program wydarzenia przejrzał nasz reporter Artur Stochla.
12: Organizatorzy przygotowali aż 5 stref tematycznych. Znajdziecie tam warsztaty, animacje, dmuchańce, symulator dachowania, bezpłatne badania dla mieszkańców czy kącik plastyczny. Nie zabraknie archiwalnych opowieści mieszkańców Chełmińskiego Przedmieścia, czy też zwiedzania wieży ciśnień. Zaplanowano quizy i stoiska z ofertą dla seniorów. Będzie można także wspólnie ze społecznikami zagłosować na wybrane projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok.
9: Wydarzenie wystartuje w niedzielę o godzinie 12 w parku przy toruńskich wodociągach.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Chodzi o 4 miliardy dolarów. Jaki to będzie sprzęt?
13: Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
9: Podkreślał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. -26 stopni pokazały termometry w Toruniu. Cieplej już dzisiaj nie będzie. Przed nami także ochłodzenie. Jutro i pojutrze słupki rtęci nie dotrą nawet do 20 kreski. Na toruńskim niebie ma pojawiać się coraz więcej chmur. Niewykluczone, że popada. Parasole przydadzą nam się także w nocy ze środy na czwartek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są raczej niekorzystne.
8: No to zaczynamy środowe popołudnie. To już druga połówka środy, a to oznacza, że do weekendu mamy bliżej niż dalej. Czas płynie szybciej przy dobrej muzyce. No to kontynuujemy nasze granie hity pełne energii w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, witajcie. Teraz pozdrowienia dla dzisiejszych solenizantów. Imieniny świętują Piotr i Sergiusz. Najlepszego, a za chwilę Dub Dogs, How Does It Feel? Radio

0: Hugh Grant, 66 lat. Adam Sandler ma dzisiaj 60. 56. urodziny świętuje Macy Gray. Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje ma 54. rocznicę urodzin, a 51 lat kończy kanadyjski wokalista Michael Bublé. Pozdrawiamy też słuchaczy, którzy świętują dzisiaj swój dzień, a w horoskopie czytamy tak. Urodzony dzisiaj jest człowiekiem raczej zamkniętym w sobie, małomównym i zabierającym głos wyłącznie wtedy, gdy ma coś ciekawego do powiedzenia. Jest rozsądny i ostrożny. Inteligencja i wrodzona bystrość to najważniejsze pozytywne zalety, natomiast jeżeli chodzi o wady, często jest kłótliwy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Za chwilę Alan Walker i Barcelona.
2: Reklama.
3: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarsk, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kiri 1.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.
5: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: pozytywnie. Purple Disco Machine i Hypnotized. A ja przeglądam sobie już weekendowe propozycje, skoro dzisiaj środa. I tak, czeka nas między innymi święto chełmińskiego przedmieścia. To będzie 13 września, czyli w niedzielę. Sąsiedzkie wydarzenie w Parku przy Toruńskich Wodociągach. I także w ten weekend wielki piknik przyjaciół zwierząt, czyli 13 piknik przyjaciół schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Tutaj między innymi wykłady dotyczące opieki nad zwierzętami, ale także loteria fantowa, kiermasz książek i roślin, stoisko z ciastami oraz atrakcje dla dzieci. Wstęp na obie imprezy jest darmowy, także w ten weekend w Toruniu będzie piknikowo. No i fajnie, byle pogoda dopisała.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A chyba dopiszę, bo w sobotę ma być 21 stopni i sporo słońca. W niedzielę bardziej pochmurno, ale nawet cieplej, do 22-23 stopni. W Radiu Gra kolejne hity. To jak słychać, już Dawid Podsiadło, a za moment Will.i.am i This Is Love.

0: ty pełne energii. Obiecujemy i obietnice spełniamy. This is Love i Will.i.am w Radiu Gra. Za chwilę najnowsze wiadomości pogodowe, potem Jonathan i Liwka obejmuje noce.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
11: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
10: Niemożliwe.
11: A jednak

0: MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa!
0: I 7 lat gwarancji! Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
1: Po reklamie.
2: 26 stopni pokazały termometry w Toruniu. Cieplej już dzisiaj nie będzie. Przed nami także ochłodzenie. Jutro i pojutrze słupki rtęci nie dotrą nawet do 20 kreski. Na toruńskim niebie ma pojawiać się coraz więcej chmur. Niewykluczone, że popada. Parasole przydadzą nam się także w nocy ze środy na czwartek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są raczej niekorzystne.
3: Słuchasz Radia Gra.

Deszcz też jest potrzebny, ale najlepiej byłoby tak, żeby padało w nocy, a w ciągu dnia świeciło słońce. No i mam wrażenie, że w najbliższych dniach w Toruniu tak to właśnie będzie wyglądać. Idealnie, wszyscy zadowoleni. Hity pełne energii, teraz The Colors i Un Ragazza, Un Ragazzo, a ja się już odmeldowuję i zapraszam jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
5: Po reklamie.
8: Czas na zegarach, to jest Radio Gra, to czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata. Czas na wiadomości w Radio Gra.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku informacje dla kierowców. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 10 na odcinku między Bydgoszczą a Toruniem. Jak poinformował dyżurny ruchu, dzisiaj przed południem na wysokości Cierpic doszło do dwóch zderzeń w bliskiej odległości. W obu wypadkach brało udział 5 aut. Nie ma informacji o osobach rannych.
10: To są wiadomości Radia Gra.
9: Dzisiaj drugi dzień trzeciego toruńskiego kongresu dialogu. W tym roku to wydarzenie odbywa się pod hasłem Miasto dla Młodych. Zainaugurowano przy okazji program Wybieram Toruń, wspierający młodych w zakładaniu własnych firm. Uczestnicy mogą liczyć na mentoring, konsultacje ekspertów, wsparcie prawne, księgowe, czy dostęp do przestrzeni coworkingowych i laboratoriów. Nabór do programu jest ciągły i bezpłatny.
11: Program Wybieram Toruń to jest inwestycja nas, samorządu, naszej społeczności samorządowej w naszą przyszłość, w nasze dzieciaki, ludzi młodych, absolwentów szkół i uczelni, ale także ludzi starszych, bo ten program będzie dedykowany szerokiej grupie odbiorców. Jestem przekonany, że przyjmie się na rynku, jest duże zainteresowanie ze strony potencjalnych uczestników, a także duże zainteresowanie ze strony biznesu. Będziemy ogłaszać kolejne projekty. Jednym z nich jest taki mini projekt Ekstra Praca, który też za chwileczkę będzie przez nas zainaugurowany. Będzie Toruński Most Kariery, tak bardzo potrzebny na styku współpracy szkół i biznesu.
9: Mówił nam Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. A teraz kultura. 17 września w naszym mieście wystartuje Festiwal Młodej Muzyki. To wydarzenie, podczas którego usłyszymy zarówno muzykę klasyczną, jak i największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego, autorstwa m.in. Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego czy Henryka Golda. W programie także opowieści o Helenie Grosównie, aktorce i tancerce pochodzącej z Torunia. Jej poświęcony będzie pierwszy weekend festiwalu.
12: Drugi weekend jest poświęcony toruńskim mistrzom. I tak pierwszy poświęcony będzie Zygmuntowi Moczyńskiemu, wielkiemu człowiekowi Pomorza, dyrygentowi, organiście. Koncert uświetni najstarszy chór w Polsce, założony w 1869, chór Święta Cecylia z Chełmży.
9: Mówiła dyrektor festiwalu Magdalena Cynk-Mikołajewska. Poszczególne wydarzenia zaplanowano w Toruniu, Chełmnie i Zamku Bierzgłowskim.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Końcówka roku będzie powrotem do rynku pracownika. Między październikiem a grudniem aż 32% działających w Polsce przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie. Tak wynika z najnowszego badania analityków globalnej firmy pośrednictwa pracy Manpower. Najwięcej ofert znajdziemy na wschodzie Polski, najgorzej pod tym względem wypadnie centrum i południe. Na pracę mogą liczyć przede wszystkim budowlańcy, agenci nieruchomości oraz specjaliści.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
9: Na toruńskim niebie późnym popołudniem i wieczorem pojawi się więcej chmur. Może dzisiaj popadać deszcz. Deszczowa może być także noc z wtorku na środę. Termometry pokazały dzisiaj 26 stopni i po dwóch cieplejszych dniach w Toruniu jutro i pojutrze słupki rtęci pokażą w tym najcieplejszym momencie już tylko 20 kresek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: Połowa tygodnia, no i w sumie możemy uznać, że i połowa dnia również została już oficjalnie przekroczona. Kłaniam się, dzień dobry, po 13 w Radiu Gra. Środa, da się lubić? No mam nadzieję. A przynajmniej będziemy robili wszystko, żeby tak właśnie to popołudnie wyglądało. Z hitami pełnymi energii polecamy się do 18. Marcin Wisiewski, dzień dobry. ATB na początek i Sylwia Grzeszczak. Witajcie.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ina, Love w Radiu Gra, hity pełne energii. Środa jest takim dniem, kiedy możemy się zacząć oficjalnie rozglądać i patrzeć w stronę weekendu zbliżającego się. A słuchajcie, wiele wskazuje na to, że to znowu będzie weekend na bogato w naszym mieście. My zabierzemy was do kujawsko-pomorskiej Areny Toruń, aby postawić na sport. Będziemy też mówić o tym, że policjanci z regionu mają nowe BMW. Całkiem szybko, jak się okazuje. Będzie też coś o tym, że wespy opanują nasze miasto w najbliższy weekend. Będzie nasza sonda. Będą polecał wam i rozdawał zaproszenia też chociażby na spotkanie z muzycznym cygańskim taborem i Don Wasylem. Będziemy też mówili o fajnym jazzie, fajnych koncertach i na barbarkę też zajrzymy, bo przecież finał lata to już w najbliższą niedzielę. Polecamy się, jak zawsze, dużo newsów z miasta. Na bieżąco też piszemy o nich na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Środowe popołudnie z Radiem Gra. Lato na Winiszu, niestety trzeba się z tym pogodzić. Jesień coraz bliżej, no więc wczoraj było o tym, czy już czujemy nadchodzącą jesień, a dziś jednak będzie o tym, jak się jej nie poddawać. Szczególnie, kiedy dopada nas pierwsze przeziębienie, pierwszy gaszel i ból gardła i w ogóle można by wymienić litanie. Oby jednak nie odpukuje w niemalowane. Szukaliśmy sposobów na ulicach miasta. Od Torunian dla Torunian.
1: Pierwszego przeziębienia to na pewno dobrze się odżywiać. Dużo owoców, ile się da i w miarę naturalnych, nieprzetworzonych, świeżych, ewentualnie suszonych. Jeszcze świeżo można na targu kupić. No i oczywiście też, co zaczynamy coraz bardziej doceniać chyba, to grzyby. Także też polecam
2: spacerować.
3: Zmienić klimat, żeby ta odporność wróciła.
2: Polecam.
4: Ubieranie się na cebulkę. Ciepła herbata z cytrynką. Co jeszcze?
5: No jakieś tam witaminkę C sobie łykać.
0: Zmienić klimat podobało mi się chyba jednak najbardziej. Pozostańcie z nami, wracamy do hitów pełnych energii.

0: Wczoraj pięknie, ciepło, w Toruniu dziś zresztą jest bardzo podobnie, warto korzystać. Jutro już tak dobrze nie będzie, czeka nas zmiana w pogodzie, o szczegółach, której opowiemy wam za chwilę w Radio Gra. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie.

0: pr.org.pl i postaw na eksport.
1: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Na toruńskim niebie więcej chmur, może popadać deszcz. Deszczowa może być także noc z wtorku na środę. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystne, może także nieco silniej powiać. Termometry pokazały dzisiaj 26 stopni. Jutro i pojutrze słupki rtęci w tym najcieplejszym momencie dnia wskażą już tylko 20 kresek.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: podobno dobry zwyczaj nie pożyczaj, bo później mogą być problemy, jak w piosence. Sylwii Rzeszczak, za chwilę 16:15. I u nas kolejny serwis informacyjny, a my szybki rzut oka robimy też na portal gra.fm, gdzie piszemy między innymi o remoncie Gałczyńskiego, na jakim jest etapie tenże remont, bo tam się można potknąć, trzeba uważać. Zaglądamy do Areny Toruń, gdzie w niedzielę pojawią się sportowcy. Piszemy też o tym, że wiceszef Urzędu Celno-Skarbowego znalazł się w areszcie. No, poważne zarzuty przed panem. Parada Wesp, o tym też napisaliśmy. No i mówimy, piszemy też o tym, że nowe, szybkie BMW będą śmigały w barwach policji po kujawsko-pomorskich drogach. Szczegóły na portalu Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
6: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń, Władysława Dziewolskiego 43.
7: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
11: Po reklamie.
0: O wszystkim, co warto wiedzieć, czym żyje Toruń, region, kraj i świat, mówimy tu i teraz. Jest 16, czas na raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport.
2: Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Co może zmienić się na przykład na chełmińskim przedmieściu w 2027? Pojawił się pomysł modernizacji placu zabaw przy Borowiackiej. Mieszkańcy chcą poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Długiej i Churynowicz. Jest projekt wzbogacenia zielonej przestrzeni przy szkole przyogrodowej czy odtworzenia boiska w okolicach Harcerskiej. Na te i inne z puli 130 pomysłów można głosować do 20 września przez internet na stronie budżettorun.pl.
1: To są wiadomości Radia Gra.
2: Przed nami ostatnie panele trzeciego toruńskiego kongresu dialogu. W tym roku to wydarzenie odbywa się pod hasłem Miasto dla Młodych. Przy okazji zainaugurowano program Wybieram Toruń, wspierający młodych w zakładaniu własnych firm. Uczestnicy mogą liczyć na mentoring, konsultacje ekspertów czy wsparcie prawne. Nabór do programu jest ciągły i bezpłatny.
13: Chcemy skorzystać z tego programu Wybieram Toruń, między innymi dlatego, że jest to też w pewnym sensie taki tutorial, bo oczywiście jak wchodzicie w biznes, no to wiąże się to oczywiście z kosztami, z inwestycją, którą trzeba wyłożyć na dany pomysł, na dany biznes, a właśnie dzięki temu programowi tak naprawdę te koszty się minimalizują i też możemy sprawdzić, czy faktycznie ten pomysł ma rację bytu.
2: Mówił nam Bartosz Bagniewski, młody, przyszły przedsiębiorca z Torunia. Nowe technologie coraz mocniej wpływają na nasze życie i relacje społeczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał uczelniane interdyscyplinarne centrum studiów nad technologiami w społeczeństwie, które będzie analizować m.in. zagrożenia związane z rozwojem technologii. Centrum zostanie także dofinansowane z budżetu województwa.
14: Konkretne pieniądze popłyną do uniwersytetu. Przeznaczamy około 150 tysięcy złotych na te działania, więc centrum nie oznacza instytucji, projekty, konkretne projekty badawcze. To jest klasyczny przykład badań, które mają zastosowanie w praktyce, więc nie tylko badania naukowe w obszarze czy w zakresie nauk przyrodniczych, ale również humanistycznych. Są bardzo praktyczne i potrzebne.
2: Mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa.
1: To są wiadomości Radia Gra.
2: Teraz w raporcie informacje ze świata. Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, która dotknęła 60 tysięcy pasażerów.
15: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych. Wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią. Drugą tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat.
2: O czym informował Bogdan Frymorgan.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: 19-20 stopni pokażą jutro w tym najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Po 2 letnich dniach czas na ponowne ochłodzenie. W czwartek nie powinno w Toruniu padać, ale w nocy ze środy na czwartek może pokropić. Niewykluczony także silniejszy wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Jeżeli przed Wami obowiązki dnia codziennego, te popołudniowe, albo związane z młodzieżą, którą trzeba zawieźć na pierwsze zajęcia, chociażby w nowym sezonie, no to jeżeli śmigacie po mieście, to szerokości, panie panowie, my gramy, dodając mocy i muzycznej energii. Za chwilę Topic i Ricky Astley. Marcin Wiśniewski, kłaniam się ponownie, to jest Radio Gra Toruń. Witajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Enrique Iglesias w Radiu Gra. O, fan piłki nożnej, dokładnie Realu Madryt, będąc bardziej szczegółowym. Piłka nożna będzie też jedną z dyscyplin, która się w niedzielę będzie prezentowała podczas wydarzenia Stawiam na Sport w kujawsko-pomorskiej Arenie Tor. Angelika Dzięgiel poślada, pani dyrektor Wydziału Sportu.
1: I mamy niezwykły urodzaj, jeżeli chodzi o dyscypliny w Toruniu. W ubiegłych dwóch edycjach mieliśmy prezentację 40 klubów w około 30 dyscyplinach. W tym roku już mamy praktycznie taką samą listę zgłoszonych klubów. To jest taki instruktaż, jak zacząć. A że od połowy września zazwyczaj rozpoczynają się nowe grupy naborowe, tak, rozpoczynają swoje treningi, to jest doskonały moment na to, aby właśnie wybrać tę dyscyplinę dla siebie.
0: Niedziela, 10:00, wstęp darmowy. Piszemy o wydarzeniu też na gra.fm.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Co ty taki zakręcony?
16: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
15: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
16: Co? Tak szybko?
15: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
16: Czekaj.
15: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
16: Toruń, Lelewela 33.
15: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
17: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: W niedzielę od 10 kujawsko-pomorską Arenę Toruń opanują toruńskie kluby sportowe. Przedstawiciele klubów w ramach wydarzenia Stawiam na Sport. Prezentacje, spotkania i możliwość zapoznania się z ofertą sportowo-rekreacyjną naszego miasta. A propos sportu, jutro nasze katarzynki zaczynają memoriał, w którym zmierzą się chociażby o 18 z Artego Bydgoszcz. W ramach sportowych akcentów polecamy wam także, no bardziej rekreacyjnych, może w tym przypadku Night Skating 19:30 Toruń Plaza, finałowy przejazd przez miasto wieczorem. Będą atrakcje, będą niespodzianki, wstęp darmowy, wpadajcie, trzeba być. A jutro w Lizardzie Żaba Jazz Festival na scenie wśród toruńskich muzyków pojawią się także gwiazdy Józef Skrzek, Marek Raduli i Sławek Uniatowski. A w weekend Wespy opanują Toruń, prezentacja wszystkich maszyn, które zjadą na zlot o 17 na bulwarze w sobotę. Od 14 w niedzielę na Barbarce wielki piknik na pożegnanie lata.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty...
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
13: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
12: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
14: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
21: 19-20 stopni pokażą jutro w tym najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Po dwóch letnich dniach czas na ponowne ochłodzenie. W czwartek nie powinno w Toruniu padać, ale w nocy ze środy na czwartek może pokropić. Niewykluczony także silniejszy wiatr.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
22: To jest Radio Gra.

0: redaktor Waligóra w Radiu Gra. Czy państwo mieli to już dzisiaj, głosowali w internetach na Dom Legend Toruńskich w plebiscycie Cuda Polski 2026, bo przypomnę, że to wyjątkowe miejsce naszego miasta znalazło się w gronie 48 miejsc nominowanych do tegorocznej edycji tej prestiżowej nagrody plebiscytu Cuda Polski, którą co roku przygotowuje magazyn National Geographic Traveler. Gorąco polecamy, można klikać codziennie, głosując na stronie, zresztą na miejskiej stronie toruń.pl znajdziecie link do tego głosowania, a głosujemy do 13 października. Trzymając kciuki za naszych, jak zawsze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Łopatka bez kości 11,99 kg. Ziemniaki luz 99 groszy kilogram. Kupuj także online na torimpex.pl.
17: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
19: I to już 17 na toruńskich zegarach. Mamy dla Was kolejny raport z miasta, kraju i świata. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zaczynamy od informacji z Sądu Rejonowego w Gdańsku, który zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 42-letniego Andrzeja N. To były wiceszef Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej produkującej nielegalne papierosy oraz przekazywaniem przestępcom poufnych informacji. Andrzej N., znany w grupie pod pseudonimem Celnik, został zatrzymany aresztowany w niedzielę w swoim domu w Bydgoszczy. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Gdańsku wykazało, że podejrzany aktywnie uczestniczył w działaniach grupy. Miał nawet zainwestować w nielegalną fabrykę papierosów 400 tysięcy złotych. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
1: To są wiadomości Radia Gra.
20: 2,5 tysiąca złotych mandatu otrzymał 37-latek z Torunia, który został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Do interwencji doszło przedwczoraj. Okazało się, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Kierowanie hulajnogą po alkoholu może prowadzić do utraty kontroli, w konsekwencji do poważnego wypadku. Alkohol obniża koncentrację, spowalnia reakcję, zaburza ocenę sytuacji na drodze. Przypominają policjanci z Torunia.
1: Wiadomości Radia Gra.
20: Teraz w popołudniowym raporcie Kultura. 17 września wystartuje Festiwal Młodej Muzyki. To wydarzenie, podczas którego usłyszymy zarówno muzykę klasyczną, jak i największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Pierwszy weekend festiwalu poświęcony będzie Helenie Grosównie, drugi toruńskim mistrzom. Co będzie działo się potem?
2: Trzeci weekend to Pax Torunensis. Związany jest z rocznicą drugiego pokoju toruńskiego, 1466. Mamy dokładnie 560. rocznicę i to była inspiracja do stworzenia tego programu, tego weekendu. Odbędzie się koncert w wykonaniu młodych artystów, tutaj również w Centrum Kultury Dwór Artusa, ale też przede wszystkim zabrzmią prawykonania kompozytorów związanych z naszym regionem, którzy inspirowali się rocznicami toruńskimi oraz historią.
20: Mówiła Magdalena Cynk-Mikołajewska, dyrektor wydarzenia. Festiwal Młodej Muzyki potrwa do 4 października. Koncerty odbywać się będą w różnych lokalizacjach, m.in. w Toruniu, w Centrum Kultury Dwór Artusa, w Odnowie, w Domu Heleny Grosównej i Teatrze Muzycznym, ale także w Chełmnie i Zamku Bierzgłowskim. Na koniec kolejna informacja kulturalna, ale już międzynarodowego kalibru. To nazwisko warte zapamiętania. Paweł Kapuła, polski dyrygent młodego pokolenia, poprowadzi dzisiaj szkocką orkiestrę symfoniczną BBC na corocznym Festiwalu Muzyki Klasycznej Proms w Londynie. Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
21: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat. Po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry. Tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
20: Mówił Paweł Kapuła.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
20: Wieczorem i w nocy ze środy na czwartek może w Toruniu pokropić. Na niebie będzie więcej chmur, wieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj raczej niekorzystne. W czwartek raczej nie powinno padać, ale będzie chłodniej niż dzisiaj i wczoraj. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Toruniu 19-20 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
19: Chwila po piątej, kłaniam się, dzień dobry, witam was serdecznie, jeszcze dzień dobry na całe szczęście, prawda? Jeszcze jest jasno, będzie przez jakiś czas, chociaż ten zmrok zapada coraz szybciej, dlatego chociażby najbliższy Night Skating w sobotę wystartuje o 19.30. Marcin Misiecki, dzień dobry, oficjalnie o godne grysa na początek muzycznie, duża dawka dobrych wibracji. Witajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bo kto powiedział, że w środowym popołudnie nie można zrobić dobrego party? Oddział zamknięty na naszej antenie. Powoli w naszym mieście kończy się tak zwany sezon wysoki, wysoki sezon turystyczny, co oznacza, że no, ten ruch będzie odrobinę mniejszy, ale nie oznacza to z kolei, że strażnicy miejscy będą już przymykali oko na to, jak parkujemy. No i ostatni weekend pokazał, że 115 interwencji, 59 mandatów karnych, 46 nałożonych blokad na koła są tego najlepszym dowodem. Zero tolerancji dla w zasadzie złego parkowania, albo powiedzieć inaczej, można porzucania samochodów na trójskiej starówce, bo często z tym mamy też do czynienia. Te statystyki, no, za ten sezon będą przepoważne, jeżeli chodzi o interwencje Straży Miejskiej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
5: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
4: Niemożliwe.
5: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
4: Pierwsza klasa.
5: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
8: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Mówi się, że Berlin to bardzo fajne miasto, tylko mogłoby być tam trochę bardziej czysto. No w niektórych miejscach to na pewno. I z Berlina przed chwilą bracia z ekipy Fastboy. Nasza kolejna taneczna nowość w Radiu Gra. Polecam wam na wrzesień ich Music Sounds. A na spadające liście muzyka naszego przyjaciela z Hiszpanii również. Za chwilę Alvaro Soler i nasza Monika Lewczuk z Polski wspólnie w numerze Libre.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Po reklamie.
17: W czwartek nie powinno w Toruniu padać, ale w nocy ze środy na czwartek może pokropić. Warto mieć przy sobie parasol także dzisiaj wieczorem. Słupki rtęci zjadą w najchłodniejszym momencie do 13-14 kreski. Jutro w ciągu dnia będzie tak 20 stopni. Przed nami chłodniejsze dni w porównaniu do letniego wtorku i ciepłej środy.
7: To jest Radio Gra.

0: Kolejny dzień w raju, wersja Remedy i Manuel. No i może kolejny dzień na grzybach? Wiadomo, że wrzesień to jeden z najlepszych okresów na grzybobranie. Mój wujas był, mówił, że już można zbierać, że już niedługo będzie można zrobić grzybową. Trzymajmy go za słowo. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę DJ Goja, Jason Derulo i słoneczne Michiko.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Po reklamie.

Pięknie to buja, nawet po latach. Eric Carmen zaśpiewał swoje Hungry Eyes. Przemek Grybowski, witajcie po 19 w Radiu Gra. Teraz taka wrześniowa podróż na Majorkę. Chociaż z początkiem września to chyba nie mamy czego zazdrościć. U nas ostatnio pogoda też sprzyjająca i jeszcze we wrześniu szykują się naprawdę przyjemne ciepłe dni. No to może na Majorkę, ewentualnie w listopadzie albo w grudniu, albo teraz niezapomniany eurodance'owy hicior od ekipy Loft.

Goes Down, tak akurat w godzinie zachodzącego słońca na piękne zachody Robin Schulz w Radiu Gram. Ciekawe, czy uwielbia mięsko z grilla, bo doczytałem dzisiaj, że faceci, słuchajcie, to wolą wcześniejszą śmierć niż rezygnację z mięsa i przejście na weganizm. No ja akurat chyba nie jestem w tej większości, ale no od czasu do czasu, prawda, no takiego grilla mięsnego to człowiek by się wybrał. Dla wegetarian też za chwilę w głośniku Ray, Where is my husband? Coś dobrego dla każdego.

a roztańczony Ricky Martin, który pewnie uwielbia też, jako aktor, od czasu do czasu obejrzeć sobie jakąś dobrą, naprawdę zabawną komedię i trzeba przyznać, że dzisiejszy jubilat to potrafi rozbawić. Adam Sandler, słuchajcie, obchodzi dzisiaj swoje urodziny, przyszedł na świat w roku 66, no i kończy 60 lat. Aktor i komik jest znany z takich filmów jak Nieoszlifowane Diamenty czy 50 pierwszych randek, no ten drugi to obowiązkowo trzeba sobie przypomnieć. A teraz będziemy odkrywać nowości. Wraca francuska ekipa. Mistrzowie klubów i muzyki house, Hurzel, David Guetta, French Montana razem w nowym bicie Shine. Zróbcie głośniej.

Dawid Podsiadło, który pewnie też uwielbia nasze polskie jabłuszka. A wrzesień to czas zbiorów wielu odmian jabłek w Polsce, na przykład Gala, Szampion czy Lobo. To dobre, nasze. Świeże jabłka można wykorzystać nie tylko do szarlotki, ale też do sałatek, pieczonych dań i wiadomo, domowego kompotu. No to już macie pomysł na weekend. Robimy sobie kompocik i słuchamy ekipy Champałamba. Za chwilę przypomnę wam ich rockowe Tap Thumping.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
8: I pomysłów.
7: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
8: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
7: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
8: Pelet oraz węgiel.
7: I wiele innych produktów.
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Anastasia, charakterystyczny głos. Ta dziewczyna to też kobieta, rakieta, gwiazda ballad, ale także również tych energetycznych hitów i przed chwilą jeden z nich, Left Outside Alone. Klasyki nie zabraknie, będą też fajne nowości. Na pewno to będzie bardzo przyjemny wieczór dzisiaj z Radiem Gra. A ja wracam do Was jutro po godzinach. Przemek Grabowski, słyszymy się w czwartek od 18. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy z wysokiego C, bowiem toruński magistrat przedstawił koncepcję budowy nowego mostu drogowego. Nie da się ukryć, że to jedna z największych inwestycji w naszym regionie, szacowana na ponad 600 milionów złotych. Dwa warianty koncepcji przedstawi nam Paweł Gulewski, prezydent miasta.
1: Obiekt inżynieryjny, który jest w wersji skrzynkowej, to jest wariant A, most łukowy to jest wariant B. One w zasadzie te parametry mają podobne, ponad 20 metrów szerokości, ponad kilometr 200 długości samego obiektu inżynieryjnego. Z analiz, które już dysponujemy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że w roku 2030, kiedy to napełnienie mostu Piłsudskiego i dobowe natężenie będzie wahało się w okolicach 27 tysięcy aut na dobę, przy założeniu, że trasa zachodnia mostowa powstaje, ponad 17 tysięcy potoków aut przenosi się na nowo projektowaną infrastrukturę na zachodzie.
0: Pomimo wcześniejszych koncepcji, projekt udoskonalono i wprowadzono poprawki. Zatem co udało się doprojektować?
1: Postanowiliśmy wprowadzić tam dodatkowy trzeci pas, pas separacji tak naprawdę, który oddala przede wszystkim ciężkie ciężarówki i zestawy tirów od siebie, więc ten most będzie format 3:1 tak naprawdę. Doprojektowaliśmy tak zwane zjazdy przed i za mostem. Docelowo już teraz wszystkie tak zwane ronda będą rondami turbinowymi. Mamy dwa warianty przebiegu całej trasy. Wariant pierwszy i wariant drugi. One nieznacznie różnią się od siebie. Wariant pierwszy to 4 700 metrów łącznie z obiektem inżynieryjnym. Wariant drugi to 5 kilometrów z lekkim zapasem.
0: Do tematu mostu zachodniego w Toruniu wrócimy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wracamy do tematu mostu zachodniego w Toruniu. Przed przerwą dowiedzieliśmy się, jak wygląda wstępna koncepcja dwóch wariantów nowej przeprawy, a teraz Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, opowie nam, jak będzie wyglądało skomunikowanie obydwu brzegów.
2: Przez drogę krajową numer 15, drogę ekspresową, przyszłą drogę ekspresową S10, ale również też, albo może i przede wszystkim komunikuje nam strefę inwestycyjną Toruń Zachód, daje lepsze perspektywy jeszcze rozwoju, a także skomunikowanie i upłynnienie ruchu w kierunku wschodnim w ramach trzeciego etapu trasy średnicowej, którą też będziemy realizować. Po drodze mamy drogę krajową, bardzo ważny węzeł, drogę krajową numer 80. Most wpisuje się zdecydowanie w rozwój i przyszłość Torunia.
1: W kontekście tematu związanego z mostem zachodnim nie mogło zabraknąć pytania o to, czy w Toruniu powstanie most śródmiejski. Tym bardziej, że na przeprawie zachodniej nie uwzględniono torów tramwajowych.
3: Do końca roku dajemy sobie czas. Tak. MZD przeprowadzi ostateczną analizę zasadności przystąpienia do dalszych kroków, a dalszy krok to oczywiście byłoby zamówienie Stesia na most śródmiejski. MZK wykonało swoją robotę. MZD dysponuje wstępną, starszą koncepcją z lat poprzednich, to ją analizujemy. MZD otrzymało polecenie 3 miesiące temu na wykonanie już takiej końcowej analityki do końca tego roku. I tam będziemy analizować za i przeciw. Mamy wiele obszarów krytycznych, które mówią przede wszystkim o przewyższeniach, o różnicach poziomów do 30 metrów, zarówno ze strony skarpy prawobrzeży. I druga kwestia to oczywiście kępa bazarowa, fragment jeszcze rezerwatu. Pod koniec roku powiadomimy Państwa, co słychać z mostem śródmiejskim.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent miasta.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
13: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami szósta edycja projektu Kuźnia Liderów Regionu. W ramach programu młodzież naszego województwa rozwijała umiejętności pracy zespołowej, debatowania i autoprezentacji. W tegorocznej edycji wzięły udział 22 osoby, wybrane spośród uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy angażowali się w projekty społeczne, kulturalne i popularno-naukowe.
2: Dało mi to na pewno rozwój umiejętności miękkich. Mieliśmy zajęcia na przykład z tego, jak pogłębione wywiady prowadzić, również zajęcia z fundraisingu, jak organizować projekty społeczne. Dzięki temu zdobyłem wiedzę tak naprawdę, jak wpływać realnie na życie nie tylko mojej małej społeczności, ale tak naprawdę jak i organizować projekty na skalę całego województwa. Na przykład chciałbym zdecydowanie zorganizować coś związanego z olimpiadami. W Polsce problemy olimpiad różnych przedmiotowych jest taki, że materiały do nich są albo bardzo ciężko dostępne, albo bardzo drogie. Chciałbym zorganizować darmowe zajęcia od uczniów dla uczniów, czyli takie najbardziej efektywne, bo uczniowie też rozumieją stres i problemy wynikające z tych wszystkich problemów.
1: Mówił Rafał Tyma, uczestnik tegorocznej edycji. A jak widzi to uczestniczka Alicja Maliszewska?
3: Raz w miesiącu mieliśmy organizowane warsztaty z właśnie różnych dziedzin, na przykład z debat oksfordzkich, z fundraisingu. To naprawdę fajne przeżycie, fajne doświadczenie. Można poznać wielu naprawdę ciekawych ludzi. No i jest to fajna zajawka.
1: Na koniec Nikodem Rutkowski zdradzi nam, czym dla niego było uczestnictwo w programie Kuźni Liderów.
4: Przede wszystkim to jest projekt, który ma rozwijać nasze umiejętności liderskie oraz rozwijać naszą pewność siebie, która została przez ten projekt bardzo podbudowana i nauczyliśmy się, jak rozmawiać z ludźmi i jak wyjść do ludzi. Mi się wydaje, że na pewno nam się przydadzą, no bo rzeczy, których się nauczyliśmy na tym projekcie, będą odgrywały się na naszą przyszłość, no bo jeżeli przyjdzie nam do debaty, czy do jakiegoś występu, no to będziemy mieli już to przećwiczone i przygotowane.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zaglądamy teraz do Teatru Baj Pomorskich w Toruniu, bowiem nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Po 23 latach kierowania instytucją przez Zbigniewa Lisowskiego nowym dyrektorem został Daniel Arbaczewski, aktor, reżyser i menadżer kultury. Nowy dyrektor przedstawił swoją wizję działania teatru.
2: Na pewno ten okres tygodni, myślę, że miesięcy, to będzie dla mnie taki okres rozpoznawania i zespołu, różnych zakamarków tego miejsca, ale również relacji, jakie mamy z organizatorem, z partnerami, z widzami, ze środowiskiem. Bardzo liczę na to, że będziemy się mocno sieciować i nie będziemy w tym sami, jak ten teatr wygląda. Przede mną dużo wyzwań i technicznych, i finansowych. Nie będę tego ukrywał, że przejmuję teatr na minusie i przed nami też plan, szukanie planu wdrożeniowego czy planu naprawczego, jak z tą dziurą na start pracować i co z tym zrobić. Czterema filarami, które mogę określić tą moją kadencję, ale też i pierwszy sezon i kolejne, i te klucze, którymi chciałbym pracować, to jest na pewno teatr familijny, czyli w pierwszej kolejności teatr dla młodego widza, ale z obecnością i z udziałem, zaangażowaniem również widzów dorosłych i zaopiekowaniu się również tymi widzami dorosłymi. Teatr formy, w tym haśle też kryje mi się teatr lalkowy, ale również teatr plastyczny, teatr przedmiotu, teatr ruchu. To jest na pewno pedagogika teatru. Ja również jestem pedagogiem teatru działania międzynarodowe, które chciałbym, aby w Baju były realne.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
12: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami kolejna edycja Festiwalu Młodej Muzyki w Toruniu. Co czeka nas w tym roku?
2: Zaprosiliśmy do współpracy wielu kompozytorów i zabrzmi podczas festiwalu 14 prawykonań. Zabrzmią też kompozycje znalezione i zrekonstruowane Jana Michała Wieczorka, znalezione w zbiorach muzycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ale oprócz tej muzyki współczesnej zabrzmi również muzyka klasyczna, muzyka organowa, karilonowa, churalna, solowa, elektroakustyczna, tradycyjnie jazzowa, oczywiście symfoniczna, filmowa, taneczna, no i piosenki z lat 20. i 30.
1: Pierwszy weekend festiwalu będzie poświęcony Helenie Grosównie.
2: Weekend zatytułowany Helena Grosówna w roli głównej, tak jak już wspomniałam, na inauguracji będą rozbrzmiewać przeboje muzyki filmowej, ale przede wszystkim będzie to też spotkanie dwóch wielkich osobowości, bo podczas tego koncertu w roli głównej wystąpi wybitna toruńska, pochodząca z Torunia aktorka Magdalena Czerwińska oraz Rafał Kłoczko. Będzie muzyka karilanowa. To, co jest też ważne, odbędzie się również wykład Marka Tellera w Teatrze Muzycznym, bo też niektóre koncerty są wzbogacone właśnie takimi prelekcjami.
1: Mówiła Magdalena Cynk-Mikołajewska, dyrektor festiwalu. Warto dodać, że ważną częścią festiwalu będą koncerty poświęcone pamięci wybitnych toruńskich artystów, m.in. Zygmunta Moczyńskiego i Jana Michała Wieczorka. Festiwal rusza już 17 września i potrwa do 4 października. Koncerty odbędą się w różnych lokalizacjach. W Toruniu, m.in. w Centrum Kultury Dwór Artusa, w Odnowie, w Domu Heleny Grosówny i w Teatrze Muzycznym, jak również w Chełmnie i w Zamku Bierzgłowskim. To wszystko na dziś, dlatego dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Zmiana na stanowisku dyrektora Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Po 23 latach kierowania instytucją przez Zbigniewa Lisowskiego, od 1 września nowym dyrektorem został Daniel Arbaczewski, aktor, reżyser, menedżer kultury. Przed nim wiele wyzwań, m.in. próba wyjścia z deficytu budżetowego.
2: Jest szansa, że to wypracujemy, ale może się pojawić dużo jakichś przeszkód, tak jak w zeszłym roku, jak Państwo pamiętają, kiedy nauczyciele mieli zakaz wychodzenia z grupami ze szkół, więc we wszystkich teatrach w Polsce repertuar się, że tak powiem, brzydko wykrzaczył. Te plany, które ten grudzień, który miał być mocny, wcale taki mocny nie był, więc na to sobie nie możemy pozwolić. Na pewno ten okres tygodni, myślę, że miesięcy, to będzie dla mnie taki okres rozpoznawania i zespołu, różnych zakamarków tego miejsca, ale również relacji, jakie mamy z organizatorem, z partnerami, z widzami, ze środowiskiem. Bardzo liczę na to, że będziemy się mocno sieciować i nie będziemy w tym sami, jak ten teatr wygląda. Przede mną dużo wyzwań i technicznych, i finansowych. Nie będę tego ukrywał, że przejmuję teatr na minusie i przed nami też szukanie planu wdrożeniowego czy planu naprawczego, jak z tą dziurą na start pracować i co z tym zrobić.
0: Jakie jeszcze plany ma nowy dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu?
2: 4 filarami, które mogę określić tą moją kadencję, ale też i pierwszy sezon, i kolejne, i te klucze, którymi chciałbym pracować, to jest na pewno teatr familijny, czyli w pierwszej kolejności teatr dla młodego widza, ale z obecnością i z udziałem, zaangażowaniem również widzów dorosłych i zaopiekowaniu się również tymi widzami dorosłymi. Teatr formy, w tym haśle też kryje mi się teatr lalkowy, ale również teatr plastyczny, teatr przedmiotu, teatr ruchu. I to jest na pewno pedagogika teatru. Ja również jestem pedagogiem teatru.
0: W planie także działania międzynarodowe,
2: które chciałbym, aby w Baju były realne, żeby festiwal międzynarodowy nie był międzynarodowy tylko z nazwy, żeby rzeczywiście promieniował. Chciałbym, żeby ta międzynarodowość, to projektowanie z partnerami zagranicznymi działało na bardzo wielu polach, żeby to nie było tylko o zapraszaniu zespołów do nas na festiwal, czy zapraszaniu twórców zagranicznych do reżyserii, czy pojechaniu na festiwal. Te obszary na pewno będą, ale chciałbym, żeby to również były projekty społeczne, parateatralne.
0: Mówił Daniel Arbaczewski.
1: Wiadomości z regionu.
0: Nowe BMW M340 i X-Drive trafiły do policjantów z naszego regionu. 5 nowoczesnych radiowozów pojechało do komend w Bydgoszczy, Włocławku, Nakle nad Notecią, Świeciu i Żninie. Nowe pojazdy z laserowymi miernikami prędkości mają zwiększyć skuteczność działań funkcjonariuszy oraz poprawić bezpieczeństwo na drogach w naszym województwie. Jak prezentują się nowoczesne wozy? Sprawdźcie na Gra FM.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: W najbliższą niedzielę odbędzie się Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Na mieszkańców Chełmionki czeka szereg atrakcji, a program wydarzenia przejrzał nasz reporter Artur Stochla.
3: Organizatorzy przygotowali aż 5 stref tematycznych. Znajdziecie tam warsztaty, animacje, dmuchańce, symulator dachowania, bezpłatne badania dla mieszkańców czy kącik plastyczny. Nie zabraknie archiwalnych opowieści mieszkańców Chełmińskiego Przedmieścia, czy też zwiedzania wieży ciśnień. Zaplanowano quizy i stoiska z ofertą dla seniorów. Będzie można także wspólnie ze społecznikami zagłosować na wybrane projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok.
0: Wydarzenie wystartuje w niedzielę o godzinie 12 w parku przy toruńskich wodociągach.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Głos można oddać, nie wychodząc z domu. Zajrzyjcie na stronę budżettorun.pl. Do wyboru macie 130 pomysłów z różnych osiedli. Na przykład mieszkańcy bydgoskiego przedmieścia mogą głosować na nowy, otwarty plac zabaw przy Fałata, rozszerzenie wydanie e-bookowych zbiorów Książnicy Kopernikańskiej czy zakup nowych gier planszowych do biblioteki. W propozycjach także modernizacja Placu Zabaw Przymorcinka, stworzenie strefy rekreacyjnej przy SP nr 11, uporządkowanie skweru przy Matejki czy rekultywacja zieleni na Bielanach. Które pomysły doczekają się realizacji, to zależy od mieszkańców Torunia.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: A teraz kultura. 17 września w naszym mieście wystartuje Festiwal Młodej Muzyki. To wydarzenie, podczas którego usłyszymy zarówno muzykę klasyczną, jak i największe przeboje 20-lecia międzywojennego, autorstwa m.in. Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego czy Henryka Golda. W programie także opowieści o Helenie Grosównie, aktorce i tancerce pochodzącej z Torunia. Jej poświęcony będzie pierwszy weekend festiwalu.
4: Drugi weekend jest poświęcony toruńskim mistrzom. I tak pierwszy poświęcony będzie Zygmuntowi Moczyńskiemu, wielkiemu człowiekowi Pomorza, dyrygentowi, organiście. Koncert uświetni najstarszy chór w Polsce, założony w 1869, chór Święta Cecylia z Chełmży. Kolejne koncerty poświęcone będą zmarłemu rok temu wielkiemu polskiemu organiście Joachimowi Grubichowi, który urodził się w Chełmnie. Grać będzie wybitny profesor organista z Akademii Muzycznej z Krakowa, Andrzej Białko, który był uczniem Joachima Grubicha. Trzeci weekend to Pax Toruniensis. Związany jest z rocznicą drugiego pokoju toruńskiego 1466. Mamy dokładnie 560. rocznicę i to była inspiracja do stworzenia tego programu, tego weekendu. Odbędzie się koncert w wykonaniu młodych artystów, tutaj również w Centrum Kultury Dwór Artusa, ale też przede wszystkim zabrzmią prawykonania kompozytorów związanych z naszym regionem, którzy inspirowali się rocznicami toruńskimi oraz historią.
0: Mówiła dyrektor festiwalu Magdalena Cynk-Mikołajewska. Poszczególne wydarzenia zaplanowano w Toruniu, Chełmnie i Zamku Bierzgłowskim.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Toruńskie Muzeum bierze udział w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez popularny magazyn podróżniczy. O szczegółach powie teraz nasz reporter Artur Stochla.
3: Dom legend toruńskich znalazł się w gronie 48 wyjątkowych miejsc nominowanych w tegorocznej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Cuda Polski 2026 roku. Organizowanego przez magazyn National Geographic Traveler. O tym, które z nominowanych miejsc otrzyma zaszczytny tytuł, zadecydują internauci w głosowaniu. W województwie kujawsko-pomorskim do rywalizacji wytypowano trzy lokalizacje: Dom Legend Toruńskich, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku oraz Mysią Wieżę i Jezioro Gopło w Kruszwicy.
0: Głosować na wybraną atrakcję można do 13 października. Link publikujemy na Gra FM.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Sąd rejonowy w Gdańsku zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 42-letniego Andrzeja N., byłego wiceszefa kujawsko-pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej produkującej nielegalne papierosy oraz przekazywaniem przestępcom poufnych informacji. Jak informuje PAP, Andrzej N., znany w grupie pod pseudonimem Celnik, został zatrzymany w niedzielę w swoim domu w Bydgoszczy. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Gdańsku wykazało, że podejrzany aktywnie uczestniczył w działaniach grupy, czyli brał udział w spotkaniach dotyczących funkcjonowania nielegalnej fabryki papierosów. Były urzędnik miał w nią nawet zainwestować 400 tysięcy złotych i czerpać do 20% zysku z przestępczego procederu.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Przed nami wielkie biegowe święto. 18 października zaplanowano finał drugiej trylogii toruńskich legend. Pierwsze biegi z tego cyklu odbyły się w marcu i maju, a przed nami te najtrudniejsze, bo najdłuższe dystanse. Za kilka tygodni biegacze pojawią się na trasach 43. Toruń Maratonu oraz 17. Toruń Półmaratonu. Trasy biegów są dość podobne w porównaniu do lat ubiegłych. Zawodnicy pojawią się na Starówce, Bydgoskim Przedmieściu oraz na Kępie Bazarowej.
5: Toruń ma pewną specyfikę. Tutaj dość trudno jest zorganizować bieg maratoński na przykład na jednej pętli, ponieważ przecięcie głównej trasy przechodzącej przez cały Toruń po prostu paraliżuje miasto. Próbujemy to robić w taki sposób, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Natomiast też chcemy troszeczkę te trasy modyfikować i będziemy próbowali to robić. Natomiast jak to będzie wychodziło, no troszeczkę musimy pogodzić wszystkich, tak? I biegaczy, i kierowców, i mieszkańców. tym roku powtórzymy właściwie z lekką modyfikacją trasy ubiegłorocznej, jeżeli chodzi o dystanse październikowe. Wystartujemy w centrum miasta, przebiegniemy przez most, pojawimy się w punkcie widokowym, powrót przez most, pobiegniemy w kierunku motoareny, tam zawrócimy, wrócimy przez Park Bydgoski i będziemy finiszować na bulwarze filadelfijskim.
0: Mówił nam Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Run to Run.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, której bohaterem jest stacja kolejowa Toruń Wschodni. To miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, a każdy zakamarek dworca mógłby opowiedzieć niejedną fascynującą opowieść. Czy wiedzieliście, że ten wyjątkowy obiekt od ponad 100 lat stanowi ważny punkt na kolejowej mapie Torunia? Zacznijmy od kilku faktów, które pozwolą spojrzeć na Toruń Wschodni z szerszej perspektywy. Stacja mieszcząca się przy placu Fryderyka Skarbka 4 zaliczana jest przez Polskie Koleje Państwowe do kategorii dworca aglomeracyjnego. Otwarta została 15 sierpnia 1909 roku i niemal od razu wpisała się w krajobraz miasta, stając się jednym z kluczowych węzłów komunikacyjnych dla mieszkańców oraz podróżnych przejeżdżających przez Kujawy. Budynek dworca to prawdziwa architektoniczna perełka. Składa się z dwóch głównych obiektów: większego, gdzie znajdziemy m.in. poczekalnie oraz kasy biletowe, oraz mniejszego, w którym dawniej mieściło się biuro WAG. Oba budynki zaprojektowano w stylu neogotyckim, a ich charakterystyczne detale architektoniczne przetrwały do dziś, pozwalając nam podziwiać zamysł dawnych mistrzów budownictwa. Warto zwrócić uwagę na zachowane witrażowe okna nad wejściem głównym, które dodają obiektowi wyjątkowego uroku i podkreślają jego historyczny charakter. Nie sposób nie wspomnieć o najnowszym rozdziale w dziejach tego miejsca. Pod koniec 2022 roku rozpoczął się długo wyczekiwany remont dworca, który zakończył się w kwietniu 2025 roku. Prace objęły kompleksową renowację elewacji wraz z odtworzeniem oryginalnych detali architektonicznych. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dbając o to, by nowe elementy jak najwierniej nawiązywały do historycznych wzorców. Odrestaurowano także wspomniane wcześniej okna witrażowe, które znów zachwycają kolorystyką i kunsztem wykonania. Dzięki temu Toruń Wschodni odzyskał dawny blask, stając się nie tylko funkcjonalnym obiektem komunikacyjnym, ale również wizytówką miasta. Stacja Toruń Wschodni to część większego kolejowego organizmu Torunia. Miasto może poszczycić się trzema czynnymi stacjami: Toruń Główny przy ulicy Kujawskiej 1, Toruń Wschodni przy placu Fryderyka Skarbka 4 oraz Toruń Miasto przy placu 18 stycznia 4. Każda z nich pełni ważną rolę w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego, a ich historia sięga czasów, gdy kolej dopiero zaczynała podbijać polskie ziemie. Toruń Wschodni obsługuje ruch na kilku liniach kolejowych, w tym na linii numer 27, 207, 246 oraz 353. To właśnie tędy przejeżdżają pociągi łączące Toruń z Grudziądzem, Chełmżą czy Olsztynem. Warto dodać, że przez Toruń Główny przebiegają dwie najważniejsze linie kolejowe regionu: Kutno-Piła oraz Poznań-Skandawa. Obie są liniami pierwszorzędnymi, zelektryfikowanymi i dwutorowymi, co pozwala na sprawną obsługę ruchu dalekobieżnego. Bezpośrednie połączenia kolejowe z większością dużych polskich miast to dziś codzienność mieszkańców Torunia. Warto dodać też, że na mapie Torunia znajduje się również kilka przystanków osobowych, takich jak Grębocin, Toruń Czerniewice, Toruń Katarzynka czy Toruń Kluczyki. Te mniejsze punkty obsługują ruch lokalny, ułatwiając mieszkańcom dojazd do pracy, szkoły czy na zakupy. Zanim jednak Toruń doczekał się tak rozbudowanej infrastruktury kolejowej, musiał przejść długą drogę. Historia kolei w mieście sięga połowy XIX wieku. 10 kwietnia 1860 roku rozpoczęto budowę kolei warszawsko-bydgoskiej na odcinkach między Bydgoszczą a Toruniem oraz Toruniem a Aleksandrowem Kujawskim. Zaledwie rok później, 24 października 1861 roku, ukończono odcinek łączący Bydgoszcz z Toruniem, a pierwsze pociągi zatrzymywały się przy stacji Toruń Przedmieście. W 1862 roku uruchomiono połączenie przez Otłoczyn do Warszawy. W marcu lub pod koniec 1868 roku zapadła decyzja o budowie mostu kolejowego przez Wisłę. Prace ruszyły w 1870 roku, a oficjalne otwarcie mostu odbyło się 14 sierpnia 1873 roku. Już dzień później, 15 sierpnia, uruchomiono linię łączącą Poznań z Olsztynem. W tym samym roku oddano do użytku nowy budynek dworca Toruń Przedmieście. 1 lipca 1882 roku oddano do użytku
Śląsku linię kolejową Toruń-Chełmża, będącą fragmentem kolei miast nadwiślańskich. W ramach tej inwestycji powstał także dworzec Mokre, który później został przemianowany na Toruń Mokre, a po pewnym czasie zdegradowany do roli dworca towarowego i nazwany Toruń Stare Mokre. W październiku 1878 roku otwarto przystanek Toruń Miasto, który od 1 września 1879 roku stał się pełnoprawnym dworcem. Przed marcem 1888 roku otwarto nowy budynek dworca Toruń Miasto. Stary drewniany obiekt sprzedano gminie staroluterańskiej, która przebudowała go na cerkiew. Kolej to nie tylko szerokie tory. W 1894 roku na toruńskim poligonie otwarto pierwszą linię kolei wąskotorowej. 1 grudnia 1902 roku prywatna linia połączyła Toruń Mokre z Lubiczem, a jej dzierżawcą był królewski pruski zarząd kolei. Od 1894 roku aż do lat 70. XX wieku w Toruniu funkcjonowała kolej wąskotorowa, która obsługiwała nie tylko wojsko, ale i mieszkańców regionu. Rok 1925 przyniósł ważną zmianę. Stacja Toruń Przedmieście otrzymała nową nazwę Toruń Główny. To właśnie ten dworzec dziś obsługuje największą liczbę pasażerów i pociągów dalekobieżnych. Nie można zapomnieć o dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej. Most kolejowy przez Wisłę został dwukrotnie wysadzony, najpierw przez Wojsko Polskie 7 września 1939 roku, a następnie przez Niemców 30 stycznia 1945 roku. Most odbudowano tuż po zakończeniu działań wojennych, przywracając Toruniowi kluczowe połączenia kolejowe. Dziś Toruń Wschodni to nie tylko świadek historii, ale i nowoczesny punkt przesiadkowy, z którego każdego dnia korzystają setki pasażerów. Miejsce to łączy tradycję z nowoczesnością, a jego odnowione wnętrza przypominają o bogatej przeszłości toruńskiej kolei. Tak więc, jeśli następnym razem będziecie przechodzić obok dworca Toruń Wschodni, zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie, ile historii kryje się za jego murami.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w fascynującą podróż przez historię i teraźniejszość jednego z najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta, dworca Toruń-Miasto. To miejsce, które choć często pozostaje w cieniu swojego większego brata, dworca Toruń-Główny, kryje w sobie wiele niezwykłych opowieści, architektonicznych ciekawostek i wydarzeń, które zapisały się na kartach historii Grodu Kopernika. Toruń-Miasto to trzeci co do wielkości dworzec kolejowy w Toruniu i zarazem ważny węzeł aglomeracyjny. Jego obecna klasyfikacja według Polskich Kolei Państwowych to dworzec aglomeracyjny. Oznacza to, że obsługuje nie tylko podróżnych z dalekich tras, ale przede wszystkim mieszkańców regionu, codziennie przemieszczających się pomiędzy różnymi częściami miasta i okolic. Korzenie tego miejsca sięgają końca XIX wieku. Pierwszy budynek dworca powstał w roku 1873, w czasach, gdy Toruń znajdował się pod panowaniem pruskim. Architekci zdecydowali się na styl neogotycki, który do dziś możemy podziwiać w detalach architektonicznych budynku. Warto przypomnieć, że niemal równolegle z budową dworca trwały prace przy jednym z najważniejszych mostów kolejowych w regionie. Moście imienia Ernesta Malinowskiego. To właśnie wtedy zrodziła się infrastruktura, która na trwałe wpisała się w krajobraz miasta. Jednak pierwszy budynek nie pełnił funkcji dworca. W tym miejscu początkowo znajdował się jedynie skromny przystanek osobowy. Dopiero w roku 1889 wzniesiono obecny gmach, który w kolejnych dekadach kilkukrotnie zmieniał swoje oblicze. Jednym z najważniejszych momentów w historii dworca był 18 stycznia roku 1920. To właśnie tutaj mieszkańcy Torunia witali polskie wojska, które wkraczały do miasta, kończąc okres zaborów i przywracając Toruń do macierzy. Kolejne lata przyniosły dalsze zmiany. W roku 1938 podczas wizyty marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza dworzec przeszedł gruntowną przebudowę. Nowy wygląd nadano mu w duchu wczesnego modernizmu. Elewacje pokryto świeżym tynkiem, a wnętrza dostosowano do rosnących potrzeb podróżnych. Mimo tych zmian Toruń miasto nigdy nie zdołał zdetronizować się dworca lewobrzeżnego dzisiejszego Torunia Głównego, który nieprzerwanie pozostaje najważniejszym węzłem kolejowym miasta. Czasy II wojny światowej przyniosły kolejne plany i wyzwania. Niemieckie władze okupacyjne w roku 1940 rozważały całkowite przeniesienie dworca. Propozycje lokalizacji pojawiały się jak grzyby po deszczu, najpierw przy szosie lubickiej, potem w okolicach ulicy Sobieskiego nieopodal Garbatego Mostku, a w listopadzie roku 1941 rozważano tereny w pobliżu bramy kolejowej. Ostatecznie jednak plany te nie zostały zrealizowane, a dworzec pozostał w swoim historycznym miejscu. Dworzec Toruń-Miasto to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także przestrzeń, która w ostatnich latach przeszła spektakularną metamorfozę. 28 listopada 2013 roku to data podpisania przez miasto umowy z firmą Budimex na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego oraz modernizację torowiska tramwajowego od placu 18 stycznia do Alei Solidarności. Prace ruszyły pełną parą już wiosną kolejnego roku. W ramach inwestycji przystanek tramwajowy został przeniesiony bliżej dworca, a podróżni zyskali nowoczesne wiaty, wygodne ławki oraz elektroniczne tablice informujące o przyjazdach tramwajów i pociągów. Obydwa perony połączono z placem przydworcowym za pomocą efektownej kładki nad ulicą Traugutta, wyposażonej nie tylko w schody, ale także w windy, co znacząco poprawiło dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością. 7 października 2015 roku węzeł przesiadkowy został uroczyście otwarty, oddając mieszkańcom nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń komunikacyjną. To jednak nie koniec zmian. W grudniu 2025 roku zakończył się kolejny ważny etap – generalny remont budynku dworca. Przebudowano przestrzeń pomiędzy historycznym gmachem a tak zwanej starą apteką, tworząc tam nowoczesny obiekt techniczny oraz letnią poczekalnię dla podróżnych. W samym budynku wyremontowano poczekalnię, wyposażając ją we współczesne udogodnienia, przygotowano miejsce na działalność gastronomiczną oraz inne lokale na wynajem. Na piętrze zaplanowano także 9-pokojowy hostel. Przez stację Toruń-Miasto przebiega jedna z najważniejszych linii kolejowych regionu, linia numer 353, łącząca Poznań Wschód ze Skandawą. Jest to linia zelektryfikowana, co pozwala na obsługę nowoczesnych składów i zapewnia szybkie, komfortowe połączenia. Z dworca Toruń-Miasto można dotrzeć bezpośrednio do wielu miast Polski, takich jak Olsztyn, Iława, Grudziądz, Chełmża, Sierpc, Kutno, Włocławek, Bydgoszcz, Poznań czy Inowrocław. Oprócz pociągów dalekobieżnych
niezależnych i regionalnych stacja obsługuje także popularne pociągi Beat City, kursujące na trasie Toruń Wschodni, Bydgoszcz Główna. Od 14 grudnia 2014 roku połączenia te realizowane są przez cztery nowoczesne składy typu PESA ELF, które zapewniają komfortową podróż nie tylko mieszkańcom, ale także wszystkim odwiedzającym Toruń.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach.
3: Stałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Niskie ceny są...